sercem, bez serca, sobою witajucie po bukwam scenariu raty, starajucie